0: 160, 300 in mi bomo vprašali vse, karkoli, vse bo jasno po 9 uri. Dobro jutro! Makej si šov, Radio Robi.
1: Radio Robin, tvoji.

0: forget you.
1: Radio Robin. Twoi najlepszy hity. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.